shule bamba semogezi sei chori semokaza kuvimbisa mubaniga zekabuje zekamodo example yaba wana bichi la